0: omówiono najważniejsze sprawy związane z dalszym rozwojem województwa.
1: Juventude FM, a rádio que tem a sua cara, 100% comunitária.